lelo ekomi realité. Namaboko akofongwana na motema polele. Oyambinga opesinga lopoko.